0: Southside, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Dobro jutro. Dobro jutro z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Alex Warren, Fever Dream. Več dobre glasbe na radio 1, 5 minut je čez pol deveto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.